jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No to włocławska policja bije na alarm, no bo na włocławskim południu bezczelny duet okradł starszą panią na tak zwanego hydraulika.
1: O Jezu, znowu.
0: No i jeden facet kazał jej kontrolować przepływ wody w toalecie, no a w tym czasie drugi, no bezszelestnie, buszował po pokojach.
2: No bo drzwi do mieszkania nie były zamknięte na wewnętrzny zamek. Z szuflady zniknęła cenna biżuteria i pamiątki rodzinne, zanim kobieta w ogóle zorientowała się, co jest grane.
0: No a mundurowi proszą, rozmawiajcie z rodzicami, starszymi sąsiadami, żeby nie zostawiali obcych samych w domu nawet na sekundę.
2: Pilnujcie bliskich i zamykajcie zamki. A my podkręcamy teraz tempo w głośnikach i wrzucamy potężną dawkę czystej energii.
3: Reklama.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Po reklamie. Reklama.
5: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
6: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.
0: Jest parę minut po godzinie 8. Witamy Was w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego poranka.
2: Słuchajcie uważnie, bo po 8 na antenie pojawi się bardzo ważny temat i zarazem specjalny apel od włocławskich policjantów.
0: No, sprawa jest poważna i dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich, dlatego warto nadstawić ucha. Szczegóły zdradzimy już za kilka minut.

0: Poniedziałkowy poranek cały czas trwa. No i słuchajcie, w gminie Kikół powstaje właśnie nowa turystyczna potęga regionu. Ponad 55 metrów wysokości, gigantyczne dźwigi na placu budowy, no i rozmach, który przyciąga tłumy ciekawskich jeszcze przed końcem prac.
1: No tak, 15 metrów samej korony, w której zaplanowano taras widokowy. Ludzie zjeżdżają się tam autami z całej Polski, żeby zobaczyć ten kolos na własne oczy.
0: Oficjalne poświęcenie monumentu zaplanowano na 15 sierpnia, no w święto Matki Boskiej Zielnej, więc cała okolica no, szykuje się na oblężenie.
1: Gmina już zaciera ręce i inwestuje w plaże oraz boiska wokół jeziora. Zanim jednak ruszycie windą na szczyt, u nas wjeżdżają wysokie loty w głośnikach.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
4: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: No to teraz włocławianie, pytanie do was. Macie dość trawy po pas albo patelni zamiast zieleni? No to ruszyły wielkie konsultacje społeczne pod hasłem Miasto Dobrego Klimatu. No gdzie można bezlitośnie ocenić standardy dbania o miejską zieleń?
1: No w końcu. Pytają o częstotliwość koszenia, jakość przecinania krzewów, brak koszy, a nawet o to, czy w parkach jest bezpiecznie po zmroku. Wszystko anonimowo na platformie urzędu.
0: Dokładnie, możecie wybrać priorytety od masowych nasadzeń drzew przez łapanie deszczówki, aż po tworzenie na przykład nowych dzikich łąk kwietnych.
1: Formularz jest aktywny tylko do niedzieli, więc wchodźcie na stronę i bierzcie sprawę w swoje ręce.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 5 warunków pokoju na Ukrainie proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal. Cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia. To prawda. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na Remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
2: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
3: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czym się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
2: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
1: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
4: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Usłyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
5: No właśnie, wydaje się, że jest mały i śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
6: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
4: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro dacie.
7: Ostro do pieca,
6: tak. Jest plan.
1: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Spektakularny awans o 93 pozycje. Maja Chwalińska jest już oficjalnie 21. rakietą świata. Oczywiście zawdzięcza to kapitalnej dyspozycji w Paryżu, gdzie startując z eliminacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open. W nim przegrała z Mirą Andriewą, która awansowała na 6. miejsce. W pierwszej trójce bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Ileną Rybakiną i Igą Świątek. U mężczyzn też bez zmian prowadzi Jannik Sinner, drugi jest Carlos Alcaraz, a trzeci Aleksander Zwieriew, który wczoraj sięgnął po upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale Rolanda Garrosa pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Już tylko 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia mundialu. Większość uczestników sprawdza formę w meczach sparingowych. Chorwacja pokonała Słowenię 2-1, Maroko zremisowało z Norwegią 1-1, Ekwador pokonał Gwatemalę 3-0, a Kolumbia i Jordanię 2-0. Mecz Danii z Ukrainą przerwano po 70 minutach przy prowadzeniu gospodarzy 2-1. Powodem było drugie w karierze zasłabnięcie na murawie Christiana Eriksena. Duńczyk wrócił jednak do szatni o własnych siłach, ale pojechał do szpitala na badania. Amerykanki i Łotysze mistrzami świata w koszykówce 3x3. W finałach turnieju w Warszawie USA wygrały z Australijkami 21-20, a Łotwa była lepsza od Niemców, pokonała ich 20-15. Świetny weekend w Pucharze Świata w kajakarstwie górskim dla Klaudii Zwolińskiej. W piątek była w Pradze druga w swojej koronnej konkurencji K1. Wczoraj również była druga, ale tym razem w krosie.
7: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przejęłam po prostu za jakieś zapędy.
8: W Salomie Zwolińska przegrała z Australijką Jessica Fox, a w krosie uległa jedynie Francuzce Camille Prigent. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła w zakończonym w Saluzzo wyścigu kolarskim Giro d'Italia. Na ostatnim etapie była czwarta, ale dotychczasowa liderka, jej rodaczka Anna van der Breggen, była wprawdzie szósta, ale straciła ponad 2,5 minuty do czołówki i musiała oddać różową koszulkę liderki.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy sporo słońca, ale na północnym wschodzie zobaczymy trochę przelotnego deszczu, miejscami burze. Temperatura od 20 do 26 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, a najcieplej na zachodzie Polski. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, a wiatr słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
10: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
0: Po reklamie.
11: Jest parę minut po godzinie 9. Nowy tydzień oficjalnie rozkręcony na pełne obroty.
12: Słońce wysoko, kawa działa, więc żadnego zamulania przy biurkach. Praca sama się dzisiaj klika.
11: No a my pompujemy tylko pozytywne wibracje i udowadniamy, że poniedziałek wcale nie musi być straszny.
12: Także słuchajcie nas uważnie, bo gra dla was najlepsze radio w regionie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to możecie już oficjalnie wyłączyć ten terrorystyczny licznik 10 tysięcy kroków w swoich zegarkach. Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Otyłością no właśnie ogłosiło mniejszą liczbę. Wystarczy ponoć 8500 kroków dziennie, no żeby zablokować efekt jojo.
1: Kamień z serca. Przebadali 4000 ludzi i wyszło im, że ci, którzy dreptali z dietą, zrzucili średnio 4 kg i nie przytyli z powrotem. Koszt zakupu nowych spodni po udanej diecie jest tak wysoki, że chyba faktycznie warto trochę pospacerować.
0: No, sprawa jest poważna, no bo statystyki są bezwzględne. Aż 80% osób z nadwagą wraca do starej wagi no w ciągu kilku lat.
1: Czyli zamiast leżeć plackiem, po prostu ruszamy się zza biurka.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Hotel.

0: No to kierowcy we Włocławku muszą przygotować się na pierwsze utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania ulicy Kapitulnej, Wysokiej i Długiej.
1: Od dzisiaj zamknięty zostanie fragment ulicy Wysokiej od Kapitulnej do ulicy Lisek. Objazdy poprowadzą ulicami Lisek i Szpitalną.
0: To początek dużej inwestycji, w ramach której obecne skrzyżowanie zostanie przebudowane na, no, rondo turbinowe.
1: Oprócz nowej organizacji ruchu powstaną też chodniki, drogi rowerowe, parkingi i nowe oświetlenie.
0: Zmiany dotyczą również pasażerów MPK i przypominamy, czasowo wyłączone będą przystanki Urząd Pracy 01 i 02.
1: W ich miejsce pojawią się przystanki zastępcze Luneville 01 i Luneville 02.
0: Także do pakietu zamknięć dochodzą kolejne ulice. No, pozostaje uzbroić się w cierpliwość.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
2: Po reklamie.

0: No przypominamy, od dzisiaj wielu mieszkańców Włocławka będzie musiało na chwilę zaprzyjaźnić się z czajnikiem. No rusza przerwa w dostawie ciepłej wody.
1: I nie będzie to krótka przerwa. Według harmonogramu ciepła woda ma wrócić dopiero 16 czerwca.
0: No tym razem nie chodzi o standardowy przegląd sieci. MPC przeprowadzi duży remont, w tym wymianę ważnego odcinka magistrali ciepłowniczej przy ulicy Barskiej.
1: To właśnie ten fragment od lat był uznawany za jeden z najbardziej problematycznych elementów miejskiej sieci.
0: A mieszkańcy, tak jak czytam, liczą, że pracę uda się zakończyć szybciej, no ale na razie oficjalnie obowiązuje 9-dniowy termin.
1: Nieoficjalnie mówi się, że skrócenie remontu nawet o jeden dzień byłoby sporym sukcesem.
0: No dlatego warto przygotować się na kilka dni bez ciepłej wody i uzbroić się w cierpliwość.
1: A jeżeli ktoś marzył o morsowaniu pod prysznicem, no to właśnie dostał taką możliwość.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
1: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
3: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
1: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
4: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
1: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
5: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 20 do 26 stopni dzisiaj. Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, możliwe przejaśnienia, a w niektórych miejscach na północnym wschodzie Polski przelotne opady deszczu, nawet burze. Ciśnienie wysokie, około 1020 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy. Zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
10: Nasze radiowe zegary pokazują, że jest parę minut po godzinie 10, no i my oczywiście jesteśmy niezmiennie z wami.
11: Jeżeli planujecie właśnie szybką przerwę albo drugie śniadanie, to koniecznie podkręćcie radio głośniej.
10: No bo mamy dla was zestaw hitów, który idealnie podbije waszą energię przed południem.

0: No i proszę bardzo, Robert Lewandowski pokazał, że potrafi nie tylko strzelać gol, ale też całkiem nieźle odnajduje się na parkiecie.
1: Kapitan reprezentacji pojawił się na imprezie z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsny, gdzie skradł uwagę gości swoimi tanecznymi popisami.
0: No w sieci furorę robi nagranie, w którym Lewy tańczy do kultowego Billie Jean Michaela Jacksona.
1: Była biała stylizacja, kapelusz w stylu fedory i charakterystyczne ruchy, które internauci szybko docenili w komentarzach.
0: No a niektórzy stwierdzili nawet, że Lewandowski powinien spróbować swoich sił w tańcu z gwiazdami.
1: Sama impreza była zresztą pełna atrakcji. Wśród gości pojawiły się gwiazdy muzyki, a na scenie wystąpili m.in. James Arthur i zespół Nothing But Thieves.
0: No wygląda na to, że Szczęsny i Marina przygotowali jubileusz z prawdziwie międzynarodowym rozmachem.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł.

0: Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Podsumowanie weekendu na drogach wojewódzkich. Co zrobić z pupilem, gdy chcemy wyjechać na wakacje? Oraz ZUS oferuje wsparcie dla przedsiębiorców. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Podczas długiego weekendu kujawsko-pomorscy policjanci prowadzili wzmożone kontrole drogowe, zwracając szczególną uwagę na trzeźwość kierowców, prędkość oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Od środy do niedzieli na drogach województwa doszło do 18 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. Funkcjonariusze odnotowali także 261 kolizji. Policjanci wyeliminowali z ruchu aż 72 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Kontrolowano również stan techniczny pojazdów, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci w fotelikach. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili, mówi Sylwia Warchoł, schronisko dla zwierząt we Włocławku.
4: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupili. Pila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc. Też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako Schronisko dla Zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie.
3: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna, mówi Sylwia Warchoł.
4: Zgadza się, myślę, że to był w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza.
3: A wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 w każdy weekend będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Firmy mające problem z opłacaniem składek mogą skorzystać z ulg oferowanych przez ZUS. Przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia zadłużenia na raty. Dzięki temu można uniknąć narastania długu i zyskać czas na poprawę sytuacji finansowej. Wnioski można składać przez e-ZUS w placówce, pisemnie lub telefonicznie. ZUS przypomina, że w przypadku problemów finansowych warto działać jak najszybciej i skorzystać z pomocy doradców do spraw ulg i umorzeń.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: No i nasz poniedziałkowy poranek dobiega końca. Wielkie dzięki, że tak licznie byliście dzisiaj razem z nami.
1: Pamiętajcie o apelu naszych policjantów i uważajcie na siebie. My wracamy do was już jutro o 6 rano klasycznie.
0: Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaremierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu! Wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
2: No akurat nie po Maję, a po brata.
3: Okej, ale przy okazji.
2: Jest to przypadek.
3: Ale jest frajda, że przy okazji.
2: Fajnie, tak. Dopiero teraz skojarzyłem, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jest za tenisem, ale może Maja pójdzie w ślady.
3: Tak. Gracie w tenisa, czy nie?
4: Ja gram.
3: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
4: No ogólnie słyszałam, ale no, była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
3: Liczycie na autograf?
4: Liczymy.
3: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
4: No nie w sumie, ale przygotujemy.
1: Kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
5: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
1: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
6: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
1: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś od 20 do 26 stopni. Pogoda raczej łagodna, tylko na północnym wschodzie możliwe opady deszczu. Miejscami niewykluczone burze. Jutro upał aż do 28 stopni, ale jutro burze mogą przechodzić prawie nad całym krajem.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
9: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Paulina Szejgicka, Pro Beauty Clinic. Dzień dobry, Paulino.
10: Dzień dobry.
9: Proszę Państwa, dziś o naszym ciele, które chcemy odsłonić latem, a już nie wspomnę, że kobieta każda chce założyć bikini i wyglądać jak milion dolarów, a przynajmniej jak Pamela Anderson na plaży. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie Pro Beauty Clinic. Macie takie pakiety zabiegów, które może cudów nie zrobią, jeśli nie pomożemy, ale na pewno bardzo skutecznie pomogą.
10: No tak, tutaj zdecydowanie musimy powiedzieć, że technologie są teraz o tyle fajne i tak jakby te zabiegi są o tyle dobrze działające, że jesteśmy w stanie zdecydowanie poprawić jakość skóry, wygładzić celulit, zmniejszyć obwody. Faktem jest, że tutaj no celulit jako jednostka bardzo złożona i wiele czynników wpływa na to, jak ten celulit wygląda.
9: Poświęćmy mu trochę więcej czasu, bo z tym niemal każda kobieta toczy nierówną walkę.
10: Dokładnie. Idealne określenie, że to jest nierówna walka, dlatego też często my się śmiejemy, że to nie jest nasza wina, to jest wina tkanki łącznej, czyli naszej budowy skóry. Dlatego ten celulit jest bardziej widoczny. Natomiast co? Posiadamy urządzenie, które ma w sobie dwie technologie. Technologię fali uderzeniowej, która nam tutaj perfekcyjnie rozbija zwłóknienia, oraz falę radiową jako ciepło. Fala radiowa nam pozwala ujędrnić też skórę, czyli wykonując zabieg na celulit, my też jednocześnie rozwiązujemy problem równie ważny jak jędrność, bo bardzo dużo pań, które przychodzi, mówi, no i celulit, i jędrność, i w sumie jeszcze fajnie by było trochę wyszczuplić. Więc tak jakby ten nasz zabieg na celulit, on bardzo dobrze działa właśnie na te kluczowe aspekty. Z jednej strony rozbijamy celulit, z drugiej strony ujędrniamy, z trzeciej strony modelujemy. No i też bardzo ważna kwestia w celulicie, która no często jest pomijana i też nieświadomie tak jakby podchodzimy do tematu, ale problem naszej limfy, która się blokuje, czyli w momencie, kiedy mamy tryb siedzący, mało aktywności fizycznej, nasz układ limfatyczny jest po prostu rozleniwiony na maksa. Nasza limfa staje się bardzo gęsta i tak jakby ma problem z przepływem, dlatego też grudki. Tworzą nam się obrzęki. Grudki dzieją się dlatego, że tak jakby nasza tkanka łączna to jest taka rajstopa kabaretka, czyli mamy przegrody, które są prostopadłe do naszej skóry i sytuacja jest taka, że adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, wypychają nam te, dlatego mamy nierówności. Natomiast te przegrody ciągną tą tkankę, tą skórę do środka. Dlatego mamy właśnie te nierówności. Dlatego no, często porównujemy to jako rajstopa kabaretka, a przez ta oczka nam te adipocyty wychodzą. Dlatego też właśnie chcemy tutaj tym drenażem też pomóc metabolicznie rozwiązać problem. Natomiast co? Przy celulicie aktywność fizyczna i tutaj nie mówimy o treningach, o zajęciach fitness, ale chociaż te 10 tysięcy kroków, jak nam WHO tutaj zaleca, żeby po prostu zwiększyć tak jakby tą naszą ruchomość, wtedy zabiegi na celulit po prostu działają bezbłędnie.
9: I nawodnienie.
10: Nawodnienie. Bardzo.
9: W jakiej serii, bo ja wiem, jak zawsze jest to sprawa indywidualna, ale ten niezbędne minimum, no i maksimum takich zabiegów celulit, o których mówiłaś, trzeba wykonać, żeby poczuć i zobaczyć efekt.
10: Tak, to są pakiety 4 bądź 8 zabiegów. 4 zabiegi są w takim przypadku stadium klasycznym, czyli widzimy, że ten celulit jest po ściśnięciu, natomiast te 8 zabiegów rekomendujemy w momencie, kiedy celulit jest obecny nawet w takiej pozycji leżącej, czyli już jest to stadium takie zaostrzone. Wtedy potrzebujemy tych 8 zabiegów, żeby intensywnie rozbić te zwłóknienia. Zabiegi łączymy z drenażem, czyli to też jest tak, że my po zabiegu zakładamy spodnie, które tą limfę odprowadzają, żeby tak jakby poczuć te lekkie nogi właśnie.
9: Proszę Państwa, zapraszamy, żebyście Państwo zostali z nami, bo dopiero zawalczyliśmy z celulitem, a jeszcze o jędrność skóry musimy zadbać i o wymodelowanie. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
5: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic. Celulit mamy z głowy, tak? Już jesteśmy po tych 8 zabiegach. Nie czujemy, nie widzimy na pierwszy rzut oka. Mamy nadzieję, że do nas nie wróci, ale chcemy, żeby nasza skóra zrobiła się taka modelowa. To nie chodzi o wyszczuplenie konkretnie, ale tak jak powiedziałaś, mamy taką luźną skórę. Gdzieś uda, ta pupa trochę niżej nam się tą zimą opuściła, kiedy więcej leżeliśmy, i tu też jesteście w stanie pomóc.
2: Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj dla odmiany urządzenie, które ujędrnia, czyli jeżeli mamy problem z celulitem, decydujemy się na połączenie fali uderzeniowej z falą radiową, natomiast jeżeli mamy problem z jędrnością, to łączymy falę radiową z ultradźwiękiem i tutaj mega skupiamy się właśnie na jędrności, na wiotkości, a też przy okazji na modelowaniu. Bardziej intensywnie wyszczuplamy, dlatego to się świetnie sprawdza na brzuch. Na przykład są osoby, które ten fałd skóry nie jest on duży, bardziej jest tu problem fałdu skórnego, no to wtedy ten zabieg ujędrniający wpisuje się po prostu idealnie, bo modelujemy, czyli podkreślamy naszą talię. To jest zabieg, który często panie sobie wykonują przed imprezką, jak gdzieś tam jakaś sukienka obcisła, chcemy się trochę wymodelować.
1: A to wystarczy jeden zabieg?
2: Żeby osiągnąć taki efekt na teraz, no to tak, ale żeby ten efekt utrwalić, no to wtedy musimy dokończyć taką serię. Natomiast faktycznie jest tak, że my tutaj nic innego nie robimy, jak po prostu z komórki tłuszczowej robimy rodzynkę, czyli my odparowujemy z niej wodę, my zmniejszamy jej po prostu objętość, natomiast właśnie, żeby to utrwalić, potrzebujemy takiej serii.
1: Czy te zabiegi są takim z dużym dyskomfortem dla klientów? Czy to jest taki zabieg, który jest relaksacyjno przyjemny?
2: Zabiegi ujędrniające, czyli ten zabieg, o którym przed chwilą mówiłyśmy, on jest przyjemny, on jest ciepły, on jest polega na masażu. Natomiast zabieg na celulit, w związku z tym, że jest fala uderzeniowa, no to wszystko zależy, w jakim jesteśmy stadium. Jeżeli to jest celulit włóknisty, czyli widzimy, że ta tkanka jest taka twarda, ten celulit, nawet jak leżymy, on jest widoczny, no to przy tych pierwszych zabiegach my czujemy takie rozrywanie jakby tej tkanki i to jest chwilowo takie lekko dyskomfortowe.
1: Zapraszamy Państwa na krótką muzyczną przerwę i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: jutro, w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.
4: Po polsku.
5: Nocą w

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Paulina Szegicka, Pro Beauty Clinic. Tym razem o ciele tutaj sobie rozmawiamy. No i jest jeszcze jedno takie urządzenie w waszym gabinecie dostępne, które jest stricte przeznaczone do tego, żeby pozbyć się na dłużej tkanki tłuszczowej. To urządzenie, jeśli chcemy być smukłe latem, no to należałoby pomyśleć o przyjściu już teraz, bo efekt jest najlepszy po jakimś tam dłuższym czasie.
2: Tak, dokładnie. I tutaj takim zabiegiem już zadaniowym, można powiedzieć. Czyli tutaj już nie modelujemy, tutaj nie masujemy, tylko przychodzimy z konkretnym problemem, jakim jest na przykład fałd na brzuchu albo nasze boczki, które nam wystają, i tutaj faktycznie kriolipoliza jest idealnym rozwiązaniem, no bo nie chudniemy wszędzie, tylko chudniemy w tym danym miejscu, które nam przeszkadza. Zakładamy taką głowicę, leżymy 50 minut, wtedy te komórki tłuszczowe zostają uszkodzone tą niską temperaturą, następnie je wydalamy w sposób taki fizjologicznie naturalny za pomocą moczu i kawy. Natomiast najważniejsze, co jest po takich zabiegach, to to, żeby pić odpowiednią ilość wody. No bo tu właśnie chodzi o wyrzucanie tych metabolitów, żeby to wszystko z nas wychodziło.
1: Się.
2: Dokładnie. Te zabiegi, one same w sobie mają właściwości takie właśnie lipolityczne. Bardzo często nawet panie, które, jedna pani mi powiedziała, że ona niekoniecznie więcej piła, ale zdecydowanie i tak więcej siusiała, dlatego, że to wszystko się oczyszczało. Oczywiście no tutaj dostała reprymendę, że nie
1: za
2: pije
1: mało
2: wody.
1: Piję, tak.
2: No ale to też nam pokazuje, że jak mimo wszystko te zabiegi działają.
1: Mhm. I ten zabieg na pełen efekt, ile musimy poczekać tak zwykle?
2: Kriolipolizę średnio po miesiącu widzimy pierwsze efekty, kiedy ta fałd nam się po prostu zmniejsza. Tutaj też robimy takie pakiety, że na przykład jak robimy kriolipolizę, to dodajemy jakiś taki właśnie zabieg ujędrniający, żeby to szybciej wymodelować, żeby to szybciej gdzieś tam upłynnić. Dlatego po miesiącu już widzimy fajny efekt, natomiast pełen efekt tak średnio po 2 miesiącach. Nie? Więc tutaj trzeba, to jest zabieg dla cierpliwych, tak się tutaj zawsze śmieję.
1: Ale efekt jest.
2: Efekt jest, oczywiście też tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby zoptymalizować ten efekt, czyli żeby zmienić styl życia, żeby trochę zacząć aktywność fizyczną wprowadzać, żeby też zrobić lekki deficyt kaloryczny, czyli żeby po prostu nie przyjmować tych kalorii więcej niż nasz organizm potrzebuje, wtedy te efekty są po prostu gwarantowane.
1: Do rozmowy z Pauliną Szegicką wracamy jeszcze po krótkiej przerwie, zostańcie Państwo z nami.
0: Wokół nas. Reklama.
3: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
4: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Paulina Szejbicka, ProBeauty Clinic, o zabiegach na ciało dostępnych u Was w gabinecie dziś rozmawiamy. Powiedz na koniec, bo bierzemy sobie taką serię zabiegów, 4-8, tak jak o tym rozmawiałyśmy, w zależności od tego, jaki zabieg i jakie są nasze potrzeby. I mamy ten efekt, który chcieliśmy. W wakacje wyglądamy fajnie, no ale wakacje są dość długie, teraz się przedłużają. I czy my musimy przypomnieć naszemu organizmowi na przykład po takiej serii za jakiś czas, nie wiem, miesiąc, dwa, że ten
2: cały
1: efekt utrzymać.
2: Tak, żeby ten organizm, ta tkanka była trzymana w ryzach tak zwanych. Tak,
1: tak, dokładnie.
2: Więc tutaj jak najbardziej zalecamy, wszystko zależy od naszego, że tak powiem, trybu życia, bo na przykład jeżeli przychodzi do nas osoba, która jest aktywna fizycznie i ona potrzebuje się wymodelować, to ona później tą aktywnością fizyczną to wszystko przedłuża i na przykład robimy zabieg za pół roku, tak? Natomiast jeżeli mamy osoby, które mają siedzący tryb życia, czyli na przykład, nie wiem, panie, dużo mamy pań, które na przykład, nie wiem, są księgowymi, więc więcej czasu spędzają w tych papierach, no to są to zabiegi do regularnego stosowania. Tutaj mamy kilka takich pań, które wręcz mówią, że jak chociaż raz w miesiącu nie zrobiłam jednego zabiegu, to się czują sflaczałe i po prostu potrzebują tego zabiegu.
1: No tak.
2: No bo po prostu inaczej zupełnie tkanka wygląda. No więc zazwyczaj po takiej serii zabiegowej zalecamy, żeby zrobić co 2-3 miesiące zabieg przypominający, chociaż no w praktyce wygląda to różnie. W zależności wszystko od naszych indywidualnych potrzeb. My najczęściej już patrząc na skórę sugerujemy, co dalej powinnyśmy robić.
1: Czyli rozumiem, że pełen plan tego, jak postępować, jak nie przesadzić, a zrobić wszystko, żeby było dobrze w różnych pakietach, to jest indywidualna sprawa i to się na pierwszej wizycie konsultuje.
2: Dokładnie.
1: W Clinic. Dokładnie.
2: Zdecydowanie.
1: Tak jest.
2: My układamy tak jakby przede wszystkim to. Zazwyczaj jest tak, że przychodząc do nas na zabieg, my zawsze pytamy, jaki efekt nas interesuje. Czyli co tam byśmy chciały zmienić? Najczęściej to nawet jeżeli to jest cała lista marzeń, to my po prostu układamy to w odpowiedni sposób, tak żeby to miało ręce i nogi, czyli żeby te plany zabiegowe były zaplanowane, żeby one się uzupełniały, a nie przeciwdziałały.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Paulina Szejgicka, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na murawie. Po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą? Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy TOPR podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. TOPR dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
2: To ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
1: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
3: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
4: Szczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
3: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
4: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
3: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
1: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu najwięcej słońca, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Na termometrach do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum i 26 na zachodzie, nad samym morzem od 17 do 20.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 12:00, to już poniedziałkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Kochani, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. Będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszych okolicach w tym tygodniu. Będziemy zaglądać się do kalendarza, do show biznesu, ale przede wszystkim to grać mnóstwo muzyki. Po 13:00 będzie do wygrania też duża pizza, więc słuchaj uważnie.
0: Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Poniedziałek, 8 dzień czerwca i do lata tylko 12 dni. No rzut beretem, mówiąc krótko. Dziś wypada też rocznica referendum, chyba najważniejszego referendum w historii współczesnej Polski, referendum dotyczącego wstąpienia do Unii Europejskiej. Wtedy ponad 77% Polaków opowiedziało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej, a frekwencja też była bardzo wysoka, bo blisko 60%. To unijne referendum, najważniejsze w historii Polski, to już 23 lata. Wracamy do grania.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Pol.

0: Reklama.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygnięcia konkursu oraz Włocławski Klub Piłkarski kończy okrągłe 80 lat. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: I w zeszłym roku z częścią Was właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze, podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracę, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego, i tego dalszego, więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, jest bardzo potrzebne.
4: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień. Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord. Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory, mówi Łukasz Opasik, prezes Włocławi Włocławek.
6: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami. Dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
4: Mówi Radosław Głaszewski, wiceprezes Włocławii Włocławek.
7: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
4: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Dziś rusza tegoroczna edycja szkoleń Wakacje z Wojskiem. Od dziś można się zapisywać. Ogólnie poszukiwane są osoby w wieku od 18 do 35 lat. Zarejestrować się można w bardzo prosty sposób, czyli po prostu przez internet. Jak przypomina resort obrony, tegoroczna edycja programu obejmuje 3 turnusy po 27 dni każdy. Więc jeżeli marzą Wam się wakacje z wojskiem, www.zostańżołnierzem.pl. A my wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
1: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
3: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała takie tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
1: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
4: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
5: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
6: Jak ktoś czyta, to jest ciekawie.
5: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
1: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słonecznie dziś, choć zachmurzenie może pojawiać się w północnej połowie kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad morzem od 17 do 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
0: po reklamie.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.
10: Jesteśmy po 13 i rozpoczynamy naszą smaczną godzinę. Tradycyjnie w poniedziałek zaglądamy w zasadzie to pod dwa adresy, bo do pizzerii Pepperoni, a tę znajdziemy zarówno we Włocławku przy Kaletniczej 12, jak i w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Nie zabraknie też dziś konkursu, w którym do zgarnięcia jest przepyszna pizza z Pepperoni. Więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Zbliża się lato. Powiedz mi, gdzie w plenerze można w naszym regionie zjeść pizzę, tak żeby było przyjemnie pójść ze znajomymi, wziąć ze sobą karton z dużą pizzą z pepperoni, no i w fajnej atmosferze, w fajnym miejscu sobie takiego placka zjeść. Czekam na głosówki na naszym radiowym messengerze. Jeżeli mnie przekonasz, wygrywasz

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Reklama.
2: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
1: Po reklamie. Po polsku.
6: Sygnał brak, nie odzwaniasz. Chyba przesadziłam.

0: Południe po polsku na 101,4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina na najlepszej fali w regionie i zaglądamy oczywiście do pizzerii Pepperoni, bo kochani, wracamy późno z pracy do domu. No nie chce nam się gotować czasem, nie oszukujmy się. Czasem się po prostu totalnie nie chce. Jeszcze nie mamy pomysłu, co by tutaj upichcić. A pizzeria Pepperoni zaprasza, bo można zamówić placka pod sam próg i to nawet nie dzwoniąc. Po prostu wchodząc na ich stronę www.pizzeriapeperoni.eu, kilka kliknięć i pyszna pizza ląduje pod naszymi drzwiami. No prościej to się chyba nawet, prościej to już nawet w Simsach się nie dało.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapeperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
5: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
6: Po reklamie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Moi drodzy, jak poniedziałek, to oczywiście smaczna godzina. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni, którą znajdziemy w dwóch lokalizacjach. We Włocławku przy Kaletniczej 12 i w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Ja przypomnę, do zgarnięcia była duża pizza. Pytanie było tylko jedno. Gdzie we Włocławku lub w okolicach zjadłbyś taką pizzę w plenerze? Gdzie można zabrać znajomych i po prostu, patrząc na przykład na przyrodę, zjeść takiego pysznego placka? No i ja sprawdzam naszą messengerową skrzynkę. Napisała do nas Alicja z ulicy Płockiej. No i ja otwieram skrzynkę i czytam, że Alicja zjadłaby taką pizzę niedaleko siebie, bo na przystani przy ulicy Płockiej z widokiem na zalew. Ja, Alicja, jeżeli nas słuchasz, to już za chwilę do ciebie napiszę ze wszystkimi szczegółami. A pozostałym przypomnę, że kolejna pizza będzie do zgarnięcia równo za tydzień.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
5: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
5: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 10-latka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
2: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
1: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
3: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
4: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
3: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
1: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska odbyła się 3 lata temu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo dziś słońca, więcej chmur w północnej połowie kraju. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad samym morzem od 17 do 20.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 14, nie zatrzymujemy się i oczywiście gramy mnóstwo gorących przebojów. W tej godzinie nie zabraknie też naszej rozmowy dnia. Będziemy mówić o tym, co istotne w naszym regionie.

0: No dopiero co była środa, cieszyliśmy się, że rozpoczyna się długi weekend, a to proszę bardzo, poniedziałek, robota i co? I tyle dni do weekendu jeszcze pozostało. A właśnie, a kiedy wypada kolejny długi weekend? No i niestety, ten rok, rok 2026 kalendarzowo nas zupełnie nie rozpieszcza, bo kolejne święto, 15 dzień sierpnia, aż szkoda to mówić. No wypada po prostu w sobotę.
1: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
4: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Jarosław Płanecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
5: dobry,
4: Panie Prezesie.
5: Witam Państwa.
4: Panie Prezesie, o targowisk miejskich, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
5: Tak, chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy targowiska przy ulicy Kaliskiej, tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego, ten, który teraz jest, to służy już ponad 20 lat, więc wymaga
4: najwyższa
5: wymiany.
4: Pora.
5: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
4: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na zakupy.
5: Tak, czy w daną na przykład pogody jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, więc myślę, że to będzie taka normalna, fajna rzecz, no. Jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie i udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
4: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów,
5: tak,
4: że nie powie.
5: Tak, zgłosił się do nas przedsiębiorca działa sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy włocławskie targowisko i to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się...
4: Czyli sport na włocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
5: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy? Bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie po prostu...
4: Zniknie pierwotne i jego przeznaczenie.
5: Tak jest, że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
4: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
5: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy. Jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli chodzi o miejsce.
4: A jakby tak podzielić? Pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
5: Właściwie nie. Opcja jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
4: Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
5: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
3: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem parę chwil temu, czyli kolejnego długiego weekendu w roku 2026. Kalendarz nas totalnie nie rozpieszcza. 15 dzień sierpnia, sobota. No i co? I nie ma długiego weekendu. Kolejne wolne w tygodniu to, uwaga, trzymajcie się mocno, dopiero 11 dzień listopada. Narodowy Dzień Niepodległości w tym roku wypada w środę. No czyli też nie idealnie, nie?
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaru na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służby o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
2: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy polską wrażliwość.
1: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
1: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Taką Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
4: Czy to była feta, to było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
5: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
6: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
4: Będzie Maja Mania?
6: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
1: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia mamy ciepły. Dziś do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum i do 26 na zachodzie Polski nad samym morzem od 17 do 20. Sporo słońca, choć zachmurzenie będzie pojawiać się do końca dnia w północnej połowie kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Reklama.
10: Co robisz?
11: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
10: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
11: Serio? A co z serwisem?
10: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
11: Brzmi dobrze.
10: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
11: To mnie przekonałeś.
10: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
9: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 15:00, w tej godzinie nie zabraknie wiadomości z Włocławka i okolic, ale zajrzymy też chociażby do świata nowych technologii.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

polski rosół ma być na liście dziedzictwa, niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tylko, no właśnie, nie tylko polski rosół, a

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.
3: Chodź

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Rozpoczęto prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Dramatyczna scena na osiedlu Południe oraz pływalnia Delfin tymczasowo nieczynna. Patryk Jaremierski, burz Włocławka, zapraszam. Kierowcy we Włocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Włocławka. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetycznej na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników. To jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
2: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach. Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
4: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten zgodnie ze stanowiskiem prokuratury nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
2: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków. Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że kryta pływalnia Delfin przy Alei Chopina będzie nieczynna od 8, czyli dzisiaj, do 18 czerwca. Przerwa związana jest z pracami remontowo-konserwacyjnymi i modernizacyjnymi prowadzonymi przez MPS, którym towarzyszy wyłączenie dostaw ciepłej wody. Pływalnia wznowi działalność po zakończeniu prac.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Euro 2012, pamiętacie? No to było przed chwilą. Słuchajcie, dzisiaj mija równo 14 lat od remisu z Grecją. Od meczu otwarcia Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. 14 lat, kiedy to zleciało? No mecz z Grecją, wiadomo, to był jedyny przypadek w historii, kiedy tytoń w ogóle nie zaszkodził.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
3: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
1: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, a przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
4: Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
1: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzek.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w północnej połowie kraju. Poza tym jednak słonecznie, chociaż burze możliwe na krańcach północno-wschodnich. Do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie nad samym morzem, od 17 do 20.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
8: Ile Polacy pracują? O tym będziemy sobie rozmawiać w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. No bo godzina taka, że powoli z pracy to już pewnie wychodzimy, nie?
0: WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Jesteśmy po długim weekendzie, wracamy do pracy. A czy dużo pracujemy? Pojawiło się najnowsze zestawienie, ile kto pracuje w Europie i uwaga, Polacy są na szczycie. Pracujemy praktycznie najwięcej w Europie, najmniej Grecy i Hiszpanie. To co, skoro tak dużo pracujemy, to pewnie zarabiamy najwięcej. No, o tych statystykach to lepiej jednak nie wspominać.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatr Romana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 150.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Święto województwa kujawsko-pomorskiego przyciąga mieszkańców oraz 11. Olimpiada Hefajstosa na stadionie Osir za nami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że jest fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa.
4: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
6: Święto województwa, jak się panie bawią?
7: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej. Super.
6: Pogoda nie ostraszyła?
7: Nie. Troszkę popadało, ale nie boimy się burzy ani deszczu.
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: Jest super.
6: Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania.
4: Fajansowe Sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. Mówi Jan Szwarc, prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja.
10: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
4: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Włocławka. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
0: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja. Dlatego, że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej.
4: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Polacy pracują najwięcej w Europie. Chociaż właśnie przeczytałem taki komentarz i zgadzam się z nim w 100%. Dobra. Ten ranking dotyczy, ile czasu spędzamy w pracy. Nikt nie powiedział, że my tak długo pracujemy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich, co tak komentuje prezydent.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
1: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena Łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu. Przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
4: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczony.
1: W razie wypadku, ukąszenia, czy jakichkolwiek dolegliwości, trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. A o planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
5: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
6: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
5: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
6: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
5: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
6: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś na zachodzie Polski do 26 stopni, w centrum około 23, na Pomorzu do 19, nad samym morzem od 17 do 20 stopni. Dziś temperaturę potęguje też słońce, które świeci w większości kraju, chociaż trochę więcej chmur możliwe w północnej części kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 17:00, w tej godzinie my wyjedziemy na drogi Włocławka i sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień, do tego mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: miniony weekend oczywiście finał Roland Garros, chociaż to Poland Garros jest. No i ktoś powie, Maja Chwalińska nie wygrała. Ale to jest nieprawda, to jest w ogóle nieprawda, słuchajcie. Po tym finale, to po pierwsze, Maja Chwalińska we wszystkich wielkich turniejach w tym roku będzie brać udział bez eliminacji. Zrobiła ogromny skok w rankingu. W finale Maja zajęła zaszczytne drugie miejsce. A Andrzejewa to była przedostatnia.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: kochani, sprawdzam sobie kalendarz i widzę, że dziś jest Dzień Informatyka. Ta grupa zawodowa świętuje wszystkiego najpiękniejszego, wszystkiego najlepszego. Chociaż szczerze, moje doświadczenia z informatykami pozwalają sądzić, że to jednak jest dość łatwy zawód. Bo jeżeli o cokolwiek proszę tego naszego radiowego informatyka, to słyszę tylko dziwne. U mnie działa.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.

kilkanaście minut do 18:00. Punktualnie o tej godzinie usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie po 18:00 mnóstwo grania i zero gadania. Filip Waćkowski, do usłyszenia. Trzymaj się ciepło, hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: O bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
3: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
1: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieję Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźni, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
1: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Na termometrach wciąż od 20 stopni na Pomorzu do 26 na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
7: O sportowym sukcesie Maji Chwalińskiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczki, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
8: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
7: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon.
6: Choć dopiero w przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy Chwalińska zagra w tym turnieju dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie. Jutro zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym wczoraj przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. Hitowy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem siatkarskiej plus lidze. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Duński piłkarz Christian Eriksen, który wczoraj zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, nocy spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju, przekazał Morten Wessen. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
0: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
9: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
0: Po reklamie. Twój normal.

0: sklepie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Po reklamie.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rozpoczęto prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Dramatyczna scena na osiedlu Południe oraz pływalnia Delfin tymczasowo nieczynna. Patryk Jaremierski, Ból z Włocławka, zapraszam. Kierowcy we Włocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Włocławka. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetycznej na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników. To jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
1: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach. Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
3: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzuty posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten zgodnie ze stanowiskiem prokuratury nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków. Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że kryta pływalnia Delfin przy Alei Chopina będzie nieczynna od 8, czyli dzisiaj, do 18 czerwca. Przerwa związana jest z pracami remontowo-konserwacyjnymi i modernizacyjnymi prowadzonymi przez MPS, którym towarzyszy wyłączenie dostaw ciepłej wody. Pływalnia wznowi działalność po zakończeniu prac.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawia kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Zapytam wprost, czy jest lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
1: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
3: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
4: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
3: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
5: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę między

0: Narodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
1: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
2: O czym informował Grzegorz Kozioł.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101,4 FM.
2: Noc w większości kraju zapowiada się dość spokojna. Opadów możemy spodziewać się jedynie na zachodzie, inaczej będzie jutro. Padać może właściwie w całej Polsce. W nocy termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
6: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć. Jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
7: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
8: Będzie Maja Mania?
7: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
9: Takie duże zainteresowanie na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
5: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21. rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońcy mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
10: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu. Nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto obronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2.
5: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i jednej porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 za serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.

chodzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest areszt dla 20-latka podejrzewanego o zabicie dziewczyny. Papież spotkał się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez duchownych. Powiemy też o pierwszym na świecie tunelu dla pełnomorskich statków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 20-latka, którego prokuratura podejrzewa o zabójstwo 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych zadał dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których zmarła. Sąd po przesłuchaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Dominika F. na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystania seksualnego ze strony duchowieństwa. Watykan przekazał, że każda z 6 obecnych na spotkaniu osób przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną. Papież miał zapewnić o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków. W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który teraz zaczyna być rozliczany. Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych. Ćwierć miliarda złotych i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. Tworzone są tam części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym, poza amerykańskim, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace, Tajęcina i Krosno.
3: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
2: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
4: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
2: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 milionów złotych.
1: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekające na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
5: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
1: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób, a według szacunków uchodźców może być milion. W Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla pełnomorskich statków. Statship Tunnel ma powstać pod półwyspem Strandlandet na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Szeroki na 37 metrów i długi na prawie 2 kilometry tunel pozwoli statkom omijać jeden z najtrudniejszych odcinków norweskiego wybrzeża. Koszt niemały, bo nawet do 10 miliardów koron, czyli prawie 4 miliardy złotych.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy deszcz możliwy na zachodzie. Termometry pokażą od 10 do 16 stopni. Jutro w przeważającej części kraju upalnie, nawet 29 stopni w pasie od Mazowsza po południowy wschód. Deszcz, a także burze również z gradem. Możliwe też prawie wszędzie. Wyjątkiem będą krańce wschodnie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
7: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
8: Po polsku.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W tym tygodniu decyzja, co dalej z programem ceny paliwa niżej. Śnięte ryby w rzece na Podkarpaciu, trwa ustalanie przyczyn. I majomania na lotnisku Chopina, gdzie fani witali tenisistkę. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: A jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. W rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Trwa ustalanie przyczyny zatrucia wody. Alarm jako pierwsi podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrze.
3: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
1: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania fizyko-chemiczne wykluczyły już przyduchę, czyli niedobór tlenu. Źródło zanieczyszczenia wciąż pozostaje nieznane. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Ukraińskie wojsko wdraża autonomiczne drony przechwytujące. Automatyzują one 95% procesu zestrzeliwania rosyjskich szachedów. Od wykrycia celu po jego zniszczenie, poinformował minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow. Jak zapewnił, nowa technologia została już sprawdzona w warunkach bojowych. Operator obserwuje ruch wrogich obiektów w czasie rzeczywistym, wybiera cel, a następnie wydaje komendę jego zniszczenia, tłumaczył Fedorow. Następnie system samodzielnie kieruje drona do celu, autonomicznie go rozpoznaje i naprowadza na szacheda. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, tak o Mai Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych.
4: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć, a ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
5: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
6: Będzie majomania?
5: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Szał. Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
1: Polska tenisistka pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc w większości kraju zapowiada się dość spokojnie. Opadów możemy spodziewać się jedynie na zachodzie. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni. Od jutra natomiast padać może niemal w całej Polsce, ale będzie też upalnie. Nawet 29 stopni od Mazowsza po południowy wschód.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Mai Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
4: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć, a ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
5: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
6: Będzie Majomania?
5: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Szał, tak duże zainteresowanie na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
9: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21. rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
10: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu. Nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto obronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2.
9: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 za serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szybowiec spadł na płytę lotniska w Bielsku-Białej. Rząd przyjął strategię zmian w polskiej energetyce. Trzy kraje i trzy ceremonie otwarcia. Powiemy o nich na trzy dni przed startem mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej dziś wieczorem. 35-letnia kursantka zginęła na miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor był zakleszczony w szybowcu, strażakom udało się go wydobyć. Został zabrany do szpitala. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu, poinformowało Ministerstwo Energii. Plan zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia zmian w polskiej energetyce rozpisana w planie jest na najbliższe 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej. Polska była zobowiązana przygotować taki plan do końca czerwca 2024 roku. We wrześniu Komisja Europejska pozwała Polskę za opóźnienie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, przekazanie dokumentu Komisji daje podstawę do zakończenia tej procedury. Władze Izraela poinformowały, że zamierzają ponownie otworzyć dwa przejścia graniczne w palestyńskiej strefie Gazy, które były zamknięte z powodu ostrzałów rakietowych Iranu. Przejścia w Kerem Shalom z Izraelem oraz w Rafach z Egiptem mają zostać otwarte jutro. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
2: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
1: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Już tylko trzy dni dzielą nas od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii. Zagra w nim aż 48 drużyn w trzech krajach, a skoro gospodarzy jest trzech, to będą trzy ceremonie otwarcia turnieju.
3: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale trzy ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały trzy kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznej zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
1: O czym informował Michał Waszkiewicz.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: W nocy deszcz możliwy jedynie na zachodzie. Termometry pokażą od 10 do nawet 16 stopni. Jutro w przeważającej części kraju upalnie nawet 29 stopni. W pasie od Mazowsza po południowy wschód. Deszcz, a także burze również z gradem możliwe niestety prawie wszędzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: WPP na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płanecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
2: dobry,
1: panie prezesie.
2: Witam Państwa.
1: Panie prezesie, o targowisk miejskich, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
2: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak. W tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
1: najwyższa
2: wymiany.
1: Najwyższa pora.
2: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
1: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
2: zakupy. Tak, tak. Czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie i udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
1: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, tak, dlaczego nie powie.
2: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy włocławskie targowisko i to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się...
1: Czyli sport na włocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania. Co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
2: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie po prostu...
1: Zniknie pierwotne i jego przeznaczenie.
2: Tak jest, że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
2: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy. Jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadeszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli chodzi o miejsce.
1: A jakby tak podzielić? Pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
2: Właściwie nie. Opcja jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

Thank you.